asina mane anachive liya chinene nimi nikina achive chinene kahela helia kamon raman nchina naka nimpachera ni letera fe kitifani mi chomo yo feijão chomo wanya zora avo asina mane atano opachera nehania zaza nkwaoyo zeze nkina kuyo zizi nkina kuyo zozo omaleloyo chomo zuzu makupi vano ntuni tuche mananna chinsomi yaya lepo fe ni ze ngete nkacha vano ntuni mpachere fe fe nchunawe fe nchunawe fe nchunawe vano ntwe nipanke mapanta fi fo fe fa vano ntwe nituke ni molomo okala na nchu fe vano kule mara norwenyu wiwa nulumo nokela nchu fe ngana mopaka ekupi mota chomo efatu ekori ejoku feijão chomo chomo basi pachani yake makupi vano yopie ora yoze lepo ze nchunawe lepo ze nchunaya lepo ze nchunaya vano ntweni panke mapanta zi zu zo ze za ntweni tuke ni molumo okela nchu ze kulemara norwenyu wiwa nulumo nokela ze ngana mopaka makupi zambezia ekarari ejogu ezinku boneka zura chomo basi pachani yake otene makupi vano ntwe ng'okoleliye wamocha nimi ala molumala efatu ya titu yorera Filomena naya esopa ningureria esumu zita nrwa ozavala njipini makupi vano ntweni varenteko vamocha mwiwele sanene kulemara nulumo ninhalako himya nakela kavele lepo fe walani ze ngana mopaka makupi mihewanana chomo meza feijão mwalo bola ezinku makupi elelo ni hetrucha osoma nwantika lepo fe ni ze vano ntwe vamocha ayeto chomo vano ntwe nkokolelihe vamocha nimi efogau eferu ezipi zura nteko wowani
mapiava loani, nrema wa hawehe etu, yop kala nchina naya, nchu, fe, ni, ze. Mapa nketezenyo aye etu iyo, ni kantani. Matikilele saanene, ni nchapele, nkadernuni. Kina utotopela ni saanene shipataniaka, ngovara nteko mwinchi sana. Mari ni mi, mpataninyu, profesori Leslie Steno, mpaka e programe kwawe, yo radio shkola. Kwaherini.